samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogą da będą zajedno.

2003. Samo w Radio Play. Energy 2003. Energy 2003. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.

Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.

2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.